na chachi wakula mamu na kwino ndondo shima weja hapo shia kutirwa na hondi shia ndena unu weli ya kala kumbihe kumbu kumbihe na utaule po